0: Tu w Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

tym numerze pada tekst California, rest in peace, Kalifornia nie żyje, niech kalifornijska ziemia będzie lekką. Zaczynamy od bardzo głupiego żartu, bo zaczynamy, no takie nasze radiowe perpetuum mobile, czyli kolejny poranek z Akademickim Radiem Centrum, 5 minut po godzinie 7, wtorek, 21 lipca, to jest Głowa do Góry na 98.2 FM, przy mikrofonie Jakub Gryz, no i bierzemy się oczywiście, jak zawsze, w tą porę za kolejną pobudkę. No i na sam początek trochę nowości sobie sprawdzimy. Jack White i Neighbors Blues z jego ostatniego albumu. Sprawdźmy to.

0: Reklama.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Mamy już prawie 14 minut po godzinie 7, a za nami Skillet i numer Awake and Alive. Tytuł nie jest pytaniem, ale ja sobie pozwolę ten tytuł przekształcić właśnie w owe pytania, a mianowicie, drodzy słuchacze, czy wstaliście i czy żyjecie? To pierwsze łatwo sprawdzić, możecie, no możemy my razem zrobić listę obecności. Wysyłajcie właśnie, czy wstaliście już pod 515-515-982, a to drugie, czy żyjecie, no tego chyba SMS-em już nie da się sprawdzić. Ale drodzy słuchacze, my nie o tym, bo powiemy sobie no, o bardzo ważnej rzeczy, która wydarzyła się w naszych lasach, lasach Lubelszczyzny. Jest takie powiedzenie, że coś powstaje jak grzyby po deszczu. No i taką rzeczą są oczywiście grzyby, które no, w końcu się pojawiły właśnie w naszych lasach. Grzybiarze bardzo długo czekali na pewno na ten moment. No i jest to taki alarm, taki sygnał, że jest to właśnie początek sezonu dla grzybiarzy. Więc drodzy słuchacze, jeżeli macie wolny czas na tygodniu, no to gorąco zachęcamy was, żebyście wyruszyli w jakieś lasy, no bo to jest zdrowe fizycznie dla naszego organizmu, ale również mentalnie dla naszego samopoczucia. Tylko drodzy słuchacze, też uważajcie na siebie, żebyście nie trafili, czy też broń Boże, zebrali jakiegoś muchomora, na przykład srobotnikowego, jadowitego, albo, broń Boże, wiosennego w lato. I lato to numer, który sobie już teraz sprawdzimy. Żurkowski na 98.2 FM.

Już mamy 22 minuty po godzinie 7 i poranek po królewsku, można powiedzieć. Queens of the Stone Age i numer Fit Don't Fail Me na 98.2 FM. No i kto nas słucha regularnie, zawsze, ten wie, że mniej więcej jak mamy właśnie te 20 minut po godzinie 7, to zaczynamy prasówkę. No i pod tym względem was dziś oczywiście nie rozczaruję. No i drodzy słuchacze, nasza prasa też nie potrafi rozczarować, bo jest bezlitosna i to absolutnie w swoich tematach. Zaczynamy Dziennik Wschodni, czytamy. Bezrobocie w lubelskim wciąż w górę, jest najgorzej od lat. W Lublinie tego jeszcze nie widać, ale gospodarka całego województwa zwalnia, o czym świadczy rosnąca stopa bezrobocia. Jego poziom w ciągu dwóch ostatnich lat w lubelskim wzrósł z 7,4% do 8,2%. Niewiele, tylko na pierwszy rzut oka. W liczbach bezwzględnych oznacza to wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 6,5 tysiąca osób. To tak, jakby jednocześnie zamknięto PZL Świdnik i zakłady azotowe w Puławach. Więcej informacji na ten temat w statystykach przeczytacie na stronie Dziennika Wschodniego. A co dla nas ma Kurier Lubelski? Ma dla nas ostrzeżenie. Alert RCB dla województwa lubelskiego. Zawyją syreny. Czytamy. Mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB informujący o planowanych testach syren alarmowych. We wtorek, czyli już dziś, w wielu miejscowościach usłyszymy sygnały alarmowe. Służby podkreślają jednak, że będą to wyłącznie ćwiczenia i apelują o zachowanie spokoju. Drodzy słuchacze, więcej informacji na temat o alertach RCB, o syrenach przeczytacie na stronie Kuriera Lubelskiego, a do tematu prasówki wrócimy już po godzinie 9.20, na którą was oczywiście zapraszam. A teraz zagra dla nas to prawdziwy wirtuoz gitary Jimi Hendrix, Crosstown Traffic, już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: 29 minut do godziny 8. Ruszamy z pierwszym przeglądem informacji drogowych i zaczynamy od informacji związanej z wypadkiem na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Dmowskiego. Tak samo będziecie mieli problem z przejazdem właśnie w stronę owego ronda od Alei Tysiąclecia, więc już teraz szukajcie objazdu w tamtych okolicach. Następnie Aleje Racławickie. Tam problemy z przejazdem na pokracie praktycznie w każdą stronę, ale w szczególności w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Dalej skrzyżowanie nad Bystrzyckiej z Głęboką, z Głębokiej w stronę Sobieskiego oraz Filaretów. Aleja Kraśnicka jest bardzo zakorkowana, w szczególności na skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, jak i również w stronę Ronda Krwiodawców. No i kończymy klasykiem, jeżeli chodzi o każdą porę, czyli o ulicy Diamentowej, Krochmalnej i Jana Pawła II. Dużo się dzieje jak na ten poranek, trzeba przyznać. Więc drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdzimy sobie prognozę pogody, a ta jest pochmurna i deszczowa, bardzo wiosenna. Trzeba przyznać, jak na środek lipca, 13 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne aktualnie wynosi 1014 hektopaskali. Temperatura później wzrośnie w godzinach popołudniowych do okolic 18. Biometr jest na ten moment, z tego co widzę, umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
2: Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama.
7: Najwięcej roka w mieście!
8: Radio Centrum.

Aman boski, Buenos na 98.2 FM, 18, no 19 minut do godziny 8. Buenos Aires aktualnie chyba nie jest takim bardzo boskim miejscem i nie mówię tutaj generalnie o tym, jak się tam żyje aktualnie, bardziej o kwestii związanej z wynikiem finału Mistrzostw Świata. No jak dobrze wiemy, Hiszpania, nie chcę mówić zdezelowała, po prostu pokonała Argentynę 1-0, mecz, kto oglądał, ten wie, a kto nie oglądał, no to powiem tak, że jedna drużyna pojawiła się, żeby zagrać futbol, a druga, no raczej było to dla niej nie walka o przetrwanie. No i są kłopoty Argentyny, która może zostać ukarana po właśnie owym finale, bo zignorowała przepisy. I zaczyna się mocno, ale już uspokajam, nie chodzi o kwestie sportowe, kompletnie nie o to chodzi. Wręcz przeciwnie, chodzi o kwestie medialne, bo jak się okazuje, piłkarze Argentyny po prostu zignorowali strefę mediów po finale, za co FIFA chce ich ukarać finansowo. Szczerze powiedziawszy, trochę taka głupotka, bo powiedzmy sobie szczerze, no jednak porażka w finale, bez względu na to, jak dana drużyna grała, no to jest jednak część, która no, wybiera naprawdę spore no, wrażenie na emocje, o tak powiem. Drodzy słuchacze, FIFA niech się uspokoi i zostawi tą Argentynę, a my sprawdzimy sobie, co ugotował Team Montana. Break me down. I thought there was no saving.

Behave No More. A small victory na 982 FM. Małe zwycięstwo na naszej antenie. Numer, który zagraliśmy nie bez powodu, bo dziś swoje 65. urodziny obchodzi gitarzysta Faith No More, czyli Jim Martin. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego, no i też wszystkiego najlepszego życzymy jednemu z najważniejszych krążków muzyki rockowej wszechczasów, czyli Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Równo 39 lat temu odbył się debiut tego krążka. No ja za wiele nie będę mówił o tym, mógłbym się rozpłynąć na ten temat już godzinami, więc po prostu posłuchajmy kawałka z tego albumu It's So Easy już teraz.

to zespół, który ma krew fioletową. Royal Blood i numer Boilermaker za nami na 98.2 FM, 3 minuty do godziny 8, a my powiemy sobie o tym, o temacie, który mnie no trochę... No, wnerwił po prostu, wnerwił, że osoba, która miała tyle pieniędzy, wydała na tak zwany scam. A o co chodzi? No sytuacja z naszych okolic, bo jak się okazuje, pewien 30-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego przekazał oszustom łącznie, no 10 tysięcy złotych, tam 100 złotych zabrakło do tego, wierząc, że wpłaty są konieczne do blokowania pieniędzy zgromadzonych na wirtualnym koncie. W wirtualnym koncie, na którym znajdowały się pieniądze, podobno za, uwaga, uwaga, oglądanie filmów. Sytuacja dosyć niespotykana, bo przynajmniej ja jeszcze nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ktoś dostawał pieniądze za właśnie oglądanie filmów, jakichś Netflixów i tak dalej, i tak dalej. No drodzy słuchacze, ja przypominam, oglądanie filmów to nie jest praca, ale wydaje mi się to oczywista oczywistość. Bez pracy nie ma kołaczy. No, chyba że jesteście w jakiejś grupie fokusowej, która ogląda filmy testowo, ale to chyba dostaje się wtedy kasa jakąś symboliczną. No ale nieważne, temat już możemy skończyć, bo czasu jest naprawdę mało. Usłyszymy się ponownie po godzinie 8, a teraz sprawdzimy sobie, jaka jest droga zespołu Konstelacje.

przyznam, drodzy słuchacze, że te poranki, jak w sumie każde, tak wczesne poranki, są jednak trochę autodestrukcyjne. Self-Destructor od Chevelle za nami, a przed nami przywitanie się. Dzień dobry, witam jeszcze raz naszych słuchaczy. Mamy już 7 minut po godzinie 8. Zaczynamy drugą część Głowy do Góry na 98 2FM i wydaje mi się, że dobrym sposobem na początek będzie, no, żebyśmy wpadli wszyscy w histerię. Hysteria, czyli kawałek od Muse już teraz, no a potem naprawdę sporo genialnych, świetnych wręcz kawałków, oczywiście związanych z muzyką rockową, dlatego musicie zostać z nami.

a to chyba numer o zwiedzaniu gór. Over the Mountain, czyli Ozzy Osbourne na 98 2FM. Paradoksalnie góry to jest naprawdę świetne miejsce, żeby odpocząć sobie w wakacje. Ale o wakacjach nie będę za dużo już mówił, bo powiemy sobie, może inaczej powiem, parafrazując słowa jednego z największych, i to dosłownie największych Polaków, czyli Mariusza Pudzianowskiego, nasi słuchacze są górą, a w szczególności ci, którzy dziś obchodzą swoje imieniny 21 lipca. No i do tej zacnej grupy solenizantów należy Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej oraz Ignacy. Życzymy wam całej tej grupce wszystkiego najlepszego, jak i generalnie wszystkim naszym słuchaczom. No i zagramy teraz zespół, który nie daje lipy. Lipali i numer Upadam.

naszej antenie pojawili się zwykli złodzieje i bezpańskie psy. Zrobiło się naprawdę groźnie, a dopiero mamy 22 minuty po godzinie 8. Nothing But Thieves oczywiście to jest kawałek Stray Dogs na 98.2 FM i groźnie dalej będzie na naszej antenie, bo mamy, drodzy słuchacze, bardzo ważną informację. W naszym mieście pojawił się barszcz i nie biały, nie czerwony, tylko barszcz Sosnowskiego. Uważajcie, bo pojawiły się informacje o tym, że owy barszcz pojawił się m.in. przy ulicy Wądolnej obok Czechówki, albo w rejonie Alei Solidarności i ulicy Willowej. No oczywiście służby już ruszyły do akcji, żeby to załatwić. Ja przypominam tylko, żebyście potrafili w ogóle rozpoznać barszcz Sosnowskiego i nie pomylili go na przykład z takim pasternakiem, bo taki barszcz wyróżnia się ogromnymi, żywozielonymi liśćmi oraz grubą łodygą we fioletowe plamki. Ważna informacja, no i też ważny kawałek na naszej antenie. Sztuka latania, Lady Punk.

0: 29 minut do godziny 9. A co za tym idzie, dobiliśmy do półmetka dzisiejszej audycji, jak i również dobiliśmy do kolejnego przeglądu informacji drogowych. Sprawdźmy jeszcze raz, co się dzieje na naszych ulicach. Drodzy słuchacze, jeżeli planujecie pojechać Aleją Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności, a następnie w stronę Lubomelskiej, to tego nie róbcie, bo na ten moment panują tam naprawdę przepotężne korki. To samo tyczy się Bolesława Prusa w stronę znowu Alei Solidarności. Zaskakujące, w Alei Tysiąclecia problemów z przejazdem na ten moment nie napotkacie, aczkolwiek widzę, że na ulicy Wolskiej w stronę Łęczyńskiej, jak i również w stronę Alei Józefa Piłsudskiego, tam napotkacie na pewno problemy z przejazdem. Napotkacie również na skrzyżowaniu Nadbystrzyskiej z Głęboką oraz Muzyczną i również widzę, że sytuacja na ulicy Diamentowej, Krochmalnej i Jana Pawła II się nie zmieniła. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. Na pewno przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. 14 stopni Celsjusza na termometrach, pochmurno, deszczowo. Temperatura później wzrośnie do okolic mniej więcej 17-18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza jest dobra.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście!

taki mocny kawałek od zespołu Sick Puppies, You're Going Down na 98.2 FM. No to drodzy słuchacze, było ciężko, to teraz zapnijcie pasy, bo ruszamy z tematem na pewno bardzo ważnym, jeżeli słuchacie sludge'u. Jak co niektórzy z was mogą wiedzieć, 31 lipca we Wrocławiu miał wystąpić zespół Crowbar. No już w ramach tego koncertu pojawiły się wcześniej problemy. Takie problemy, że organizator miał zmienić klub ze względu na potężne zainteresowanie tym tak zwanym gigiem. No to teraz mamy drugą złą informację. Ten koncert w ogóle się nie odbędzie, bo jak ponownie organizator podał, generalnie zespół całkowicie odwołał całą trasę europejską z powodów zdrowotnych. Powiem tak, kapeli Kilka Winsteina życzymy oczywiście zdrowia. Niech powrócą do Polski jak najszybciej. No, we Wrocławiu nie sprawdzimy sobie Crowbara, ale na osłodzenie sprawdzimy sobie już teraz w Radiocentrum Repulsive in Splendid Beauty.

0: było trochę o koncercie, który się nie odbędzie, to teraz pora na informacje o koncertach, które na pewno się odbędą. Chyba. Impreza FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdzimy sobie właśnie najciekawsze propozycje koncertowe. 20 minut do godziny 9. Ja już zaspoileruję, że dzisiejsza Impreza FM będzie w wydaniu metalowym. Zaczynamy od prawdziwej bomby, jednego z najważniejszych wydarzeń koncertowych, jeżeli chodzi o ten miesiąc, bo 28 lipca w Warszawie na Torwarze zagra formacja Judas Priest. No tego zespołu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Absolutna ikona heavy metalu, która gra już, no, już ponad 5 dekad, o ile się nie mylę. W ramach tego koncertu oczywiście zagrają materiał z ich ostatnich albumów, jak i też klasyki, te ponadczasowe. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Kolejne propozycje, również oczywiście, jak mówiłem, wydanie metalowe, ale już w naszym mieście. Fabryka Kultury Zgrzyt, 11 sierpnia o godzinie 19. Sprawdzimy sobie power metal, można powiedzieć. Najpierw formacja Aerostorm, która specjalizuje się w metalu zanurzonym i to dosłownie w morzu i to zanurzonym jeszcze w estetyce piractwa. Ciekawa propozycja. Druga natomiast propozycja to fińska grupa Metal De Facto, której twórczości przyświeca hasło, cytuję, Make Power Metal Great Again. Niezwykle ciekawa propozycja na początek sierpnia. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to ponownie tym razem odsyłam Was na stronę Fabryki Kultury Zgrzyt. I na koniec też zostajemy w Zgrzycie, bo 23 sierpnia o godzinie 19, no można powiedzieć, odbędzie się mały powrót muzyczny. Soen powraca do naszego miasta, jest to szwedzka grupa, która specjalizuje się znowu w metalu, ale tym alternatywnym, w metalu progresywnym. Znowu bardzo świetna propozycja muzyczna, ponownie też. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to informacje znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Akademickie Radio Centrum.

Ale ściana dźwięku. Tytuł prawie zobowiązuje. Brick Wall, czyli zespół A Day to Remember na 98.2 FM. O, muzyka, która będzie troszeczkę luźniejsza na ten moment. A powiemy sobie o temacie, który był niezbyt luźny, można powiedzieć, bo w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym taksówkarz naparzał się, ale lirycznie można powiedzieć, ze swoim klientem, który zażądał od niego przepisowej jazdy, bo ten uważał, że kierowca przekraczał przepisowe 50 km w terenie zabudowanym. Doszło do oczywiście sprzeczki lirycznej, tak jak mówiłem, no i najgorsze jest wytłumaczenie się owego taksówkarza, który powiedział, że rzeczywiście miał rację, złamał przepisy i zwolnił, ale nie do 50 km, tylko do 60. No to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy to kierowca z tak zwanego tylnego siedzenia miał rację.

Rammstein chyba próbuje zrobić nas w balona, sugerując, że żyjemy w Ameryce. Żyjemy w Polsce, przypominam, oczywiście w mieście Lublin. Rammstein i Ameryka na 98.2 FM. Za nami, a przed nami już ostatnia część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. 5 minut po godzinie 9. Jakub Grys przy mikrofonie. Gramy do godziny oczywiście 10. No a przed nami naprawdę same świetne, kapitalne kawałki. Depeche Mode już teraz. Walking in my shoes.

13 minut po godzinie 9. Ten zespół zagraliśmy, można powiedzieć, z okazji premiery Odysei Chrisa Nolana, czyli zespół Wonder Horse. Tłumacząc dosłownie, cudowny koń, cudowny kawałek, czyli Purple na 982 FM. Mamy też cudowne ogłoszenie, prosto z naszego miasta, można powiedzieć. Lublin na podium chirurgii robotowej. Pojawiła się informacja o tym, że lubelskie szpitale kliniczne całkowicie zdominowały najnowszy raport Robotowa Chirurgia 2026. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 oraz USK nr 1 trafiły do ścisłej czołówki najaktywniejszych ośrodków w całej Polsce. Doskonała informacja, jak najwięcej takich ogłoszeń i teraz sobie sprawdzimy lokomotywę zagłoszenia. Perfekt!

chyba każdy wie, jaki to był zespół, ale tak z dziennikarskiego obowiązku. The Rolling Stones, You Know I'm No Good na 98. 2 FM, 22 minuty po godzinie 9. To zaczynamy już obiecaną tak właśnie te dwie godziny temu prasówkę. No to sprawdźmy, co takiego się wyrabia na całym świecie, w Polsce w dużej mierze można powiedzieć. Rzeczpospolita na sam początek. Czytamy. Mniej chorób zawodowych. Problemem pracowników jest teraz stres. W ubiegłym roku liczba stwierdzonych chorób zawodowych zmniejszyła się o około 10%. Coraz częściej pracownicy mają jednak problem ze stresem. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Medycyny Pracy. Choroby zawodowe stanowią istotny problem zdrowia publicznego i są wynikiem długotrwałego narażania pracowników na szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy. I występowanie zależy od rodzaju wykonywanego zawodu, warunków pracy oraz czasu ekspozycji na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne lub psychospołeczne. Bardzo skomplikowany temat, ale również ważny, o którym możecie przeczytać więcej na stronie Rzeczpospolitej. No a właśnie, jak jesteśmy przy temacie stresu i odpoczynku, no to jeżeli potrzebujecie teraz właśnie takiego odpoczynku, no to polecamy rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. A jest po co? Sprawdzamy teraz stronę PAP-u, gdzie czytamy: ciemne niebo pozwala zobaczyć Drogę Mleczną i Perseidy gołym okiem. Po zachodzie słońca Bieszczady pokazują swoje drugie oblicze. W miejscach oddalonych od sztucznego światła nad górami widać Drogę Mleczną i meteory przecinające nocne niebo. Jak podkreśla Paweł Duriś, pomysłodawca Parku Gwiezdnego Nieba Bieszczady, do podziwiania takich widowisk nie potrzeba żadnych przygotowań, wystarczy spojrzeć w górę. I więcej informacji na ten, no, bez wątpienia wspaniały i piękny temat możecie znaleźć na stronie PAP-u. I teraz sprawdzimy sobie też naprawdę przyjemny i dobry kawałek. Zaspane poniedziałki, czyli Kumkaolik na 98.2 FM.

Krachy na lachy i numer Twoje oczy lubią mnie na 98.2 FM. A czy nasze uszy polubiłyby się z nowym albumem Oasis? No pewnie tak. I jeden z fanów na Twitterze zapytał właśnie samego Liama Gallaghera, czy będzie w ogóle nowy album Oasis. No to zaspoileruję, od razu powiedział nie. Ale argument jest za to bardzo mocny. Pozwolę sobie go przytoczyć. Uwaga. Nie jestem przygotowany na krytykę, jeśli nie sprzeda się w nakładzie 100 milionów egzemplarzy w jedną godzinę. Nie wyleczy nieświeżego oddechu i zaparć u całego narodu. Nie odwróci biegu czasu dla Cher i jeszcze paru innych rzeczy. Lepiej po prostu cieszmy się koncertami. To ostatnie zdanie jest najmocniejsze, bo jak dobrze wiemy, w tym roku nie grałem niczego. Może coś w przyszłym będzie. No miejmy nadzieję, że zagrałem w Polsce w końcu, zamiast grać milion koncertów w Manchesterze.

A to był jedyny i niepowtarzalny zespół Deftones. Numer Change in the House of Flies za nami. No i też za kilka sekund nastąpi też zmiana, ale w Radiu Centrum. Drodzy słuchacze, 6 minut do godziny 10, a co za tym idzie, kończymy dzisiejszą głowę do góry w Akademickim Radiu Centrum. Mam nadzieję, że wybudziliście się razem ze mną w sposób, no mam nadzieję, skuteczny. Gorąco was zachęcam jednak, żebyście z nami zostali, jeżeli chcecie posłuchać dużo dobrej muzyki rockowej. Tej mamy aż nadmiar na naszej antenie, ale też zachęcam was, żebyście sprawdzili dzisiejsze godziny szczytu tradycyjnie po godzinie 15. Tyle z mojej strony. Przed mikrofonem był Jakub Gryz i do usłyszenia następnym razem. Cześć, na razie.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Reklama.
1: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
2: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
1: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
2: No i tanio.
1: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej Roka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia.

0: Polskiego treningu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem Alarm 26. Głównym celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie gotowości systemu alarmowania oraz obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń początkowo wyemitowany zostanie 3-minutowy dźwięk modulowany, a następnie 3-minutowy dźwięk ciągły. Pierwszy z nich oznacza początek alarmu, drugi jego zakończenie. Służby apelują o zachowanie spokoju. Susza i chłód dotknęły rolników w województwie lubelskim. Co proponuje władza? Dziś wojewoda lubelski spotkał się z wiceministrami rolnictwa Małgorzatą Gromadzką i Jackiem Czerniakiem oraz przedstawicielami środowisk i organizacji rolniczych, aby omówić przyszłe działania wobec tego sektora. Rada Dialogu Rolniczego planuje zastosowanie powszechnych ubezpieczeń, zmian w grupach producenckich oraz w ustawie.
1: Lipiec to miesiąc, w którym wszyscy rolnicy, ogrodnicy, sadownicy prowadzą intensywne prace polowe, ale dynamika zdarzeń tych atmosferycznych i tych, które się zadziały, dzieją się teraz, jest tak duża, że spotykamy się na bieżąco. Każdy z rolników zasługuje na ogromny szacunek, dlatego że sam sobie tworzy warsztat pracy. Musi własne pieniądze, takie wypracowane przez wiele pokoleń, przez wiele lat, inwestować w swoje miejsce pracy. Nie obciąża społeczeństwa, nie obciąża państwa polskiego.
0: Mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W naszym województwie z powodu mrozów najbardziej ucierpiały powiaty Opolski, Kraśnicki oraz część Puławskiego. Zaś przymrozki powyżej 6 stopni wystąpiły w powiecie biłgorajskim. Największe straty z racji posuchy zauważono w uprawach jarych, porzeczkach, owocach jagodowych i zbożach.
2: Straty są ogromne. Susza na samym początku była ogłoszona na niewielkim obszarze. Dotyczyła roślin jarych, upraw jarych, pszenicy. Nie dotyczyła rzepaku na przykład, gdzie rzepak w Polsce został przesiany ponad 100 tysięcy hektarów. W tej chwili przedsiębiorcy związani z produkcją oleju rzepakowego biją na alarm, że nie będzie rzepak, żeby uruchomić import z Ukrainy. A więc jedno zaprzecza drugiemu.
0: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Izby Rolniczej. Cały region objęty jest suszą hydrologiczną. Do województwa wpłynęło 13 tysięcy wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami. W ubiegłym roku wypłacono 2 miliardy złotych w ramach odszkodowań. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak niedziela, to na Orlik. Lublin przygotował dzień dla tych najaktywniejszych i tych mniej aktywnych. Co prawda Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już za nami, ale to nie przeszkoda, aby zacząć jakąś aktywność na Orliku. Miasto przygotowało kilka propozycji dla lubelaków. Do wyboru są 4 strefy aktywności. Koferan, zajęcia ogólnorozwojowe z Akademią Aktywnego Dziecka, trening dyscypliny wiodącej oraz sportowe zawody. Na każdą z nich przewidziano 1,5 godziny.
3: Rozpoczynamy cykl wydarzeń sportowych pod nazwą Aktywna Niedziela na Orliku. Przez 7 nadchodzących niedziel wszyscy mieszkańcy Lublina, niezależnie od wieku i poziomu sprawności, będą mogli wziąć udział w zajęciach z różnych dyscyplin sportowych, a także skorzystać z porad dietetyków. W planie zajęcia z piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, taekwondo, zapasy, a także unihokej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Każda aktywna niedziela na Orliku będzie odbywać się według stałego harmonogramu w godzinach od 9 do 14. Oprócz zajęć na miejscu będzie znajdować się strefa relaksu. Szczegółowe informacje na temat lokalizacji znajdują się na stronie lublin.eu.
4: No to zobaczmy w tym momencie, co dzieje się za oknem. 17 stopni na naszych termometrach, a odczuwalna temperatura to stopni 15. Zrobi się jeszcze chłodniej, bo temperatura dziś w nocy spadnie do stopni 10. W tym momencie ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, ale jakość powietrza dobra.
5: Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej roka w mieście.
4: Witam serdecznie. Zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. I zaczynamy je dziś dość alternatywnie. Weezer na dzień dobry. Zapraszam.

To był rok 1980, jak ten klasyk powstawał, ale dopiero w 81 został skoverowany przez grupę Rainbow. No i właśnie przed chwilą to usłyszeliśmy na 98,2 FM, I Surrender i Rainbow. No a teraz się może przenieśmy trochę w czasie, nie za daleko, bo do 91, zatem o lat 10. Od klasyka do klasyka tak skaczemy. R.E.M.

23 minuty po godzinie 15 w tym momencie na naszych zegarach. No a ja sprawdzam, kto dziś imieniny obchodzi. No i składam najserdeczniejsze życzenia przy okazji. Danielowi, Wiktorowi, Julii, Janowi, Andrzejowi, Ignacemu, Klaudiuszowi, Benedyktowi, Wawrzyńcowi, Praksedzie, Laurencjuszowi oraz Laurentemu. Wszystkiego najlepszego, jeśli akurat dziś imieniny obchodzicie. No i mam dla was taką lekko motocyklową piosenkę, żeby tak trochę wprowadzić, bo już za niedługo informacje drogowe. No ale póki co, dżem.

0: 15.30 wybiła, zatem po raz pierwszy w naszych godzinach szczytu w Akademickim Radiu Centrum sprawdźmy sobie, co dzieje się na drogach. I zaczniemy od południa. Kruchmalna i Jana Pawła II zakorkowane. Podobnie Głęboka, Aleje Racławickie i Lipowa. Postoicie też chwilę na Alei Tysiąclecia i Alei Solidarności. No i zaraz obok na Alei Władysława Andersa. Jeśli jednak wiecie, że gdzieś jeszcze są korki, o których nie wspomniałam, to dajcie mi znać pod 515-515-982, a ja przekażę to innym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

Hej i teksański, chociaż tego tytułu chyba przedstawiać nie trzeba. Mam wrażenie, że chyba nie tylko u mnie w studiu było śpiewane, ale u was w samochodach podobnie. A no i a propos tego śpiewania, no to w ten weekend mieliśmy świetną okazję, żeby pośpiewać, bo System of a Down pojawili się w Polsce. Najpierw w sobotę 18, później w niedzielę 19 lipca zagrali dwa koncerty w Warszawie. Jeśli ktoś z was był, no to czekam na zdjęcia pod 515 515 982 i jestem bardzo ciekawa, jak się bawiliście. Mam wrażenie, że ta setlista chyba była idealnie skrojona pod i polskich fanów, ale chyba też fanów na całym świecie Systemu, no bo musicie przyznać, że była całkiem niezła. Zresztą jakbyście nie pamiętali, co tam poleciało, to możemy posłuchać na 98,2. Lonely Day.

Illusion na 98,2 FM, a ja proszę Was o chwilę skupienia, gdyż informację bardzo poważną mam do przekazania. Czeka nas dzisiaj koncert, no i na ten koncert możecie zdobyć wejściówki. Dzisiaj w Warszawie, w warszawskim klubie Niebo grają Wesley Arms, no i z tej racji, że jest to zespół amerykański, dokładnie z Ohio, co prawda powstały w 2013 roku i mógłby się kojarzyć z muzyką dość nowoczesną, a wcale tak nie jest, bo oni bardzo dużo czerpią z takich starych klasyków jak Jimi Hendrix czy Deep Purple. No jeśli chcecie to usłyszeć na żywo, no to właśnie w tym momencie macie szansę. Z racji tego, że to tak dość spontanicznie wychodzi, że dzisiaj można na ten koncert pojechać, no to proszę Was o opisanie krótkiej historii z jakiegoś spontanicznego wydarzenia, które przeżyliście. Może to być koncert, a może być to zupełnie co innego. Piszcie pod 515-515-982. Czekam na odpowiedzi, no i być może właśnie to Wy będziecie szczęściarzami, którzy wygrają taką wejściówkę.

No i a propos klasyków, no to właśnie usłyszeliśmy jeden z nich. Breaking the Law na 98.2 FM, a tymczasem 4 minuty do 16 pozostały. No to zespół Editors wprowadzi nas w tę godzinę 16, a o równej 16 przypominam, że zapraszam na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Kawałek Bones od zespołu Editors, a tymczasem wybiła 16. To czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Podróż pociągiem między Łęczną a Lublinem będzie krótsza. O tym za chwilę. Powiemy także o oszustwie na 90 tysięcy złotych oraz o walce z Barszczem Sosnowskiego.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły wybór ostatecznego przebiegu trasy. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu Kolej Plus, którego celem jest poprawa dostępności transportu kolejowego miast pozbawionych dogodnych połączeń komunikacyjnych. Nowa linia ma skrócić czas podróży pomiędzy Łęczną a Lublinem. Przejazd według założeń ma zająć około 25 minut. Na tej trasie ma kursować 14 pociągów dziennie. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi około 736 milionów złotych netto. Jeżeli prace pójdą zgodnie z planem, budowa ruszy pod koniec 2028 roku. Pierwsze pociągi wyjdą.

0: to są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto walczy z nieproszonym gościem. Wraca co roku, ale z mniejszą mocą. Barszcz najczęściej kojarzy się z lubianą przez Polaków zupą, jednakże ten przydrogowy stanowi niemały kłopot. Jest to inwazyjna roślina, która stanowi zagrożenie dla ludzi, jak i dla ekosystemu. W tym roku szkodnika wykryto w pojedynczych miejscach w okolicach ulicy Wądolnej, przy rzece Czechówce oraz w rejonie Alei Solidarności i ulicy Willowej.
1: Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie stanowiska barszczu sosnowskiego są zgłaszane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wpisywane do Ogólnopolskiego Rejestru Gatunków Obcych. Zgodnie z wytycznymi przy usuwaniu tej rośliny stosujemy metodę wapniowania. Dzięki wykopywaniu korzeni barszczu oraz zasypywaniu miejsca wapnem tworzymy zasadowe środowisko, które utrudnia wzrost i kiełkowanie roślin.
0: Mówi Justyna Guść, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin. Charakterystycznymi cechami barszczu sosnowskiego są duże liście z trzema listkami oraz mocno bruzdowatą łodygą z fioletowymi plamkami, która osiąga u podstawy średnicę od 5 do 12 cm. W przypadku zauważenia tej rośliny mieszkańcy proszeni są o pilny kontakt ze Strażą Miejską pod numerem 986. Nie wszystkie historie zapisane są w książkach. Niektóre ukrywają się na płótnach, kartkach papieru i w magazynach instytucji. Już wkrótce podczas wernisażu wystawy Ręce mam czyste i podłogę mam zieloną będziemy mogli zobaczyć blisko 100 prac z kolekcji Galerii Labirynt. Obejmują one malarstwo, rysunek oraz grafikę. Tytuł ekspozycji, który zachęca do refleksji nad statusem samego zbioru, został zaczerpnięty z obrazu Marka Sapetto z 1971 roku. O pomyśle na stworzenie ekspozycji mówi jej kurator Paweł Korbus.
2: Zaczęliśmy robić inwentaryzację kolekcji, no i jest w kolekcji ponad 700 prac artystycznych, bardzo różnych, z bardzo różnych lat. Najstarszy obraz jest z lat 50. No i pani dyrektor zaproponowała mi, żeby zrobić wystawę z kolekcji. Mamy w tym okresie wakacyjnym właśnie, był taki moment, gdzie galeria byłaby pusta, więc zwróciliśmy się ku naszej kolekcji.
0: Na wernisaż wystawy pójdziemy w najbliższy piątek, 24 lipca, na godzinę 19 do Galerii Labirynt. Wstęp jest wolny. Ekspozycja będzie dostępna do 27 września, od wtorku do niedzieli w godzinach od 12 do 19.
3: 18 stopni na naszych termometrach, odczuwalna temperatura to 14 stopni w tym momencie. Troszeczkę może nam popadać, ale w nocy już deszczowo nie powinno się robić. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra. Biometr umiarkowany, a ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali.
4: Reklama.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
10: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
9: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
10: No i tanio.
9: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
11: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: No tego początku aż trzeba posłuchać. Alice Cooper na 98,2 FM z jednym ze swoich najbardziej znanych kawałków Poison i nim właśnie zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Zapraszam na następne dwie godziny.

I stało się jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji. Nie tylko w tym roku, ale jeszcze od lat kilku mówiło się o tym, że to w końcu nadejdzie. No i nadeszło. Krzyczy cała Warszawa, krzyczy cały internet. Otworzono Dino na Wilanowie. No i ja jestem tylko ciekawa, jak duży jest tam parking. No i czy kierowcy Lamborghini będą potrafili zaparkować pod tym sklepem.

22 minuty po 16 w tym momencie na zegarze. Wysłuchajcie 98,2 FM, a ja tak sobie czytam nieco o XVIII-wiecznym kościółku. No i może się zastanawiacie, czemu miałabym wam o tym mówić. No ale to jest kościółek nie byle jaki, bo tak jak wspomniałam, to jest świątynia wybudowana no ponad 300 lat temu. No i zostanie ona przeniesiona w całości, bez demontażu na części z Seroczyna, czyli z województwa mazowieckiego, aż na Podlasie. A to z tego względu, że szykuje się budowa zbiornika retencyjnego, który właśnie będzie się znajdował na obecnym terenie, gdzie jest zlokalizowany ten wspomniany kościółek. No i cała operacja ma rozpocząć się jeszcze w 2026 roku. A to jest według mnie świetna informacja, no bo ochrona zabytków jest niesamowicie istotna. No i być może akurat z Lublina trochę będziemy mogli się wybrać na Podlasie, pooglądać nieco XVIII-wiecznych kościółków i to z jaką historią. Chrońmy to, co mamy, ale o tym to już ptaki.

0: Zegar pokazuje mi, że to czas sprawdzić, co dzieje się na drogach w Lublinie. No i zacznę od remontów, no bo dzieją się dalej remonty na Alei Kraśnickiej, które miały się skończyć, no ale jednak remont zostanie przedłużony do najbliższego piątku, czyli do 24 lipca. Także tam przypominam, że może być dość ciężko przejechać. Sytuacja troszeczkę się jeszcze na dodatek pogorszy ze względu na to, że ulica Nałęczowska również będzie zamknięta, a dokładnie w piątek zamyka się jej fragment. No ale jak już sobie poradziliśmy z tymi różnymi robotami drogowymi, no to sprawdźmy, co dzieje się, jeśli chodzi o korki. Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności zakorkowana. Na Alei Kraśnickiej też chwilę czasu spędzicie. Podobnie Głęboka i Aleje Racławickie. Fragmentami Jana Pawła również może być ciężko przejezdna. No i to chyba by było na tyle, ale jednak jeśli stoicie w jakimś korku, to dajcie mi o nim znać pod 515-515-982, a ja się tą informacją podzielę z innymi kierowcami.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Najwięcej roka w mieście!
1: Radio Centrum.

będzie się działo w najbliższym czasie w naszym pięknym województwie, no bo od 24 lipca zaczyna się Tour de Pologne Women, już czwarta edycja tego eventu. No i tym razem zawodniczki wyruszą z Tomaszowa Lubelskiego, pojadą przez Zamość, Włodawę, Lubartów, Janowiec, no i zakończą tę trasę w naszym pięknym, malowniczym Lublinie. I będzie to trasa podzielona na trzy etapy o łącznej długości, uwaga, 358 kilometrów. No, życzę jak najlepszych wyników oczywiście. I to chyba jest taka idealna trasa na to, żeby tak rodzinnie sobie pooglądać Tour de Pologne, bo jeśli nie jesteście fanami kolarstwa, no to być może jesteście fanami po prostu pięknych widoków. No, a na Lubelszczyźnie tego nie brakuje.

Ale Tour de Pologne to nie tylko to, co będzie się działo w Lublinie w najbliższym czasie, bo od 23 lipca zaczyna się już 17. edycja Karnawału Sztuk Mistrzów. Zatem jak wyjdziecie na Stare Miasto w Lublinie i popatrzycie w górę, to nie zdziwcie się, jak sporo lin nad sobą zobaczycie, a na nich chodzących ludzi. No i przeróżne akrobacje, które będą się działy. Ja tylko przypomnę, że Karnawał Sztuk Mistrzów to nie tylko cyrk i nie tylko scena cyrkowa, ale dużo, dużo więcej. Będzie trochę muzycznych atrakcji, będzie trochę rzeczy związanych ze sztuką. Zatem jeśli jesteście zainteresowani, to polecam po prostu sprawdzić program na stronie.

0: ACDC na 98 i 2 FM właśnie usłyszeliśmy. No ja tak się zaczęłam zastanawiać, jaki może być ulubiony zespół Adama Małysza, no i być może jest to ACDC. Paulina ze mną w studiu tutaj siedzi, więc ty może strzelisz coś, Paulina.
1: Ja strzelę? Kurczę, no. Już wiesz, po mundialu niby, więc tak ciężko tutaj strzelać jakkolwiek inaczej. Ale moja droga, właśnie, wcześniej troszeczkę rozmawiałyśmy poza anteną na temat różnych przysmaków.
2: Oj, tutaj już zdradzamy tajemnicę, co tutaj się dzieje.
1: Najlepsze przysmaków. Odrobinkę. I moi drodzy, jeżeli chcecie mieć siły, jeżeli chcecie mieć taki dobry wiatr, powiedzmy, w sumie pod narty, to warto jeść, uwaga, bułkę i banana.
0: Bułkę z bananem, dlaczego?
1: To jest najbardziej taki rozpropagowane danie przez Adama Małysza i właśnie to połączenie stało się symbolem jego diety i wszelkich sukcesów. Sam pomysł zrodził się w 2001 roku podczas Pucharu Świata w Charanchowie. No i właśnie wtedy rozpoczęło się to.
0: No przyznam, że mi by się chyba teraz przydała, bo to ciśnienie troszeczkę spada. Co prawda bułki i banana nie mam, żeby ciśnienie sobie podnieść, ale mam coś równie dobrego. Bon Jovi na 98,2.

0: 17 na zegarze, a na antenie wydarzenia.
1: Obrońca Patryka M. nie zgodził się z decyzją sądu. O tym za chwilę. Powiemy także o akcji kierowanej dla czworonogów.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Pojawiło się zażalenie na tymczasowy areszt dla Patryka M. Mężczyzna miał spowodować śmiertelny wypadek w centrum Lublina. Do zdarzenia doszło pod koniec czerwca na ulicy Lipowej. Wówczas doszło do zdarzenia BMW i Toyoty, w trakcie którego zginęła 17-latka, a 7 osób zostało rannych. Obrońca podejrzanego domaga się zmiany orzeczenia przez niestosowanie tymczasowego aresztowania lub zmianę na dozór policji lub zakaz opuszczania kraju. Ponadto sąd według obrońcy miał niewystarczająco rozważyć możliwość zastosowania środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym. Patryk M. usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz jazdy w stanie nietrzeźwości. Lublin stawia na profilaktykę zamiast walki ze skutkami bezdomności zwierząt. Miasto rusza z akcją bezpłatnej kastracji oraz chipowania czworonogów. Trwają już zapisy na wizyty w wybranych lecznicach weterynaryjnych dla właścicieli psów i kotów oraz społecznych opiekunów kotów wolnożyjących. Wśród placówek oferujących takie usługi znalazły się specjalistyczna przychodnia dla zwierząt Poliwet, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Gabinet Weterynaryjny Felin oraz Gabinet Weterynaryjny Unicka.
2: W ciągu ostatnich 3 lat dzięki miejskiemu programowi wykonaliśmy 1400 zabiegów kastracji.

0: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miał odciążać przedsiębiorców, dziś sam potrzebuje finansowego oddechu. Zadłużenie sektora outsourcingowego rośnie, mimo że popyt na jego usługi nie słabnie. Według danych Krajowego Rejestru Długów, firmy zajmujące się tym obszarem działalności mają blisko 238 milionów złotych zaległości. To o ponad 3,5 miliona złotych więcej niż rok wcześniej.
1: W outsourcingu koszty pojawiają się wcześniej niż pieniądze od klienta. Firma sprzątająca musi kupić środki czystości i zapewnić ludzi do pracy, ochrona obsadzić posterunki, agencja pracy wypłacić wynagrodzenia. Choć są to różne usługi, mają jeden wspólny mianownik – duży udział kosztów osobowych i konieczność działania bez przerwy. Dlatego nawet krótkie opóźnienie w płatności może szybko zachwiać płynnością i przełożyć się na zaległości wobec kolejnych kontrahentów.
0: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Liczba takich przedsiębiorstw wpisanych do wykazu wynosi prawie 8 tysięcy, o ponad 200 więcej niż wcześniej. Mimo że średni dług spadł do 30 tysięcy złotych, to w ciągu 3 lat zadłużenie branży wzrosło o 1/3.
2: Za oknem nadal trochę chmurek, 17 stopni na termometrach, odczuwalna temperatura to stopni 15. W nocy najchłodniej 10 stopni, zatem noc aż taka zimna się nie zapowiada. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest dobra, biometr umiarkowatny, za to ciśnienie atmosferyczne to 1014 hektopaskali.
3: Reklama.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej Roka w mieście.
2: Witam po raz trzeci. Zaczynamy trzecią z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zapraszam.

to know you. The Pretty Reckless na 98.2 FM. Dzisiaj mamy 21 lipca. Jutro jest dzień dość specjalny, gdyż jutro będziemy obchodzić pierwszą rocznicę śmierci Ozziego Osborna. I myślę, że ta data już się zapisze naprawdę bardzo mocno i wielkimi literami w kalendarzach wszystkich metalowych fanów. I myślę, że w tym waszych, no bo to dość istotne wydarzenie, oczywiście tragiczne w kontekście historii muzyki, ale w kontekście tego, żeby Ozziego powspominać, to myślę, że jest to czas idealny. No i jutro od samego rana na słuchawkach planuję Ozziego mieć od samej pobudki. No i chyba zacznę już teraz. Przypomnijmy sobie, jak to ten wspaniały Książę Ciemności brzmi.

Mysłowic na 98,2 FM z piosenką Nienawiść. To jest piosenka z jednego z ich popularniejszych albumów Miłość w czasach popkultury. I mam wrażenie, że to już jest taki klasyk, jeśli chodzi o polską scenę, ta płyta. Zresztą myślę, że coś z niej będziemy mogli niedługo usłyszeć na Woodstocku, czyli Poland Rock Festival, który już niedługo się zaczyna, 30 lipca dokładniej. No i potrwa, a w zasadzie już nawet chyba wcześniej, 30 lipca, to jest czwartek, dobrze, nie pomyliłam się. Potrwa cały weekend, no i będzie dużo atrakcji, których chyba nie jestem w stanie wszystkich wymienić, no ale wspomniany już Mysłowic ma się tam pojawić. Poza tym Godsmack dla fanów trochę cięższych brzmień, zaraz obok nich POD, no i Nocny Kochanek chociażby z polskiej sceny rockowo-metalowej. No a jeśli chodzi o polską scenę, no to coś jeszcze ciekawego. Kobranocka, z którą zresztą już słyszymy w tle. List z pola boju.

0: po raz ostatni sprawdźmy sobie dziś, co dzieje się na drogach w Lublinie i okolicach. Jeśli chodzi o korki, to za dużo ich nie ma. Zablokowane mogą być lekko Aleje Racławickie oraz Głęboka. Drobny korek też może się tworzyć na Alei Kraśnickiej, która przypominam, że już jest w połowie, nieprzejezdna, od godziny 17 aż do samej nocy. Jeden pas na wspomnianej Alei Kraśnickiej jest zablokowany. Jeśli chodzi o inne zdarzenia drogowe, no to doszło do dachowania na trasie do Nałęczowa. Również ta droga jest zablokowana. Mówię tutaj o drodze wojewódzkiej numer 826 w powiecie puławskim. No i właśnie wszystko z powodu wspomnianego wypadku. Jest to miejscowość Paulinów, więc jeśli się gdzieś w tamte okolice wybieracie, no to koniecznie uważajcie. No i życzę bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.

98 i 2 FM właśnie usłyszeliśmy. A jeśli jednak nie podróżujecie samochodem, a pociągiem, to również mam dla Was kilka informacji, bo ma powstać nowe połączenie między Łęczną a Lublinem. Sam przejazd ma zająć około 25 minut, no i według założeń po trasie będzie kursować aż do 14 pociągów dziennie. Ta inwestycja póki co jeszcze jest w fazie planowania, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to same roboty budowlane rozpoczną się za 2 lata. Trzymamy kciuki bardzo mocno, bo jednak takie nowe połączenia zdecydowanie mogą się przydać. A ja póki co wracam do muzyki, a tam już mi podśpiewują The Cooks.

0: Fight No More tak mnie rozśpiewali, że mam ochotę śpiewać dalej. No i już niedługo będę miała szansę. Sprawdźmy sobie, jakie wydarzenia na nas czekają w najbliższym czasie i zaczniemy sobie od tego, co dzieje się w Krakowie. Bo Kraków odwiedzi Testament i trochę zaleje taka fala thrash metalu, death metalu. No a do tego Armored Saint będą im towarzyszyć, no i Metal Church. Wszystkie te zespoły w podobnych klimatach grają, chociaż myślę, że Testament jest właśnie najbardziej thrashowy. No, z połączeniem takiego heavy metalu, no i Metal Church zamkną to wszystko power metalem. Wszyscy ze Stanów do nas przyjadą, żeby odwiedzić wspomniany Kraków 13 sierpnia. No a to wszystko w klubie Studio. Co będzie się działo za to w Lublinie w najbliższym czasie, i to dosłownie najbliższym, bo już jutro zacznie się Festiwal Sztuki nad Rzeką. To wszystko na Moście Kultury. No i organizują to Warsztaty Kultury w Lublinie. To już druga edycja Festiwalu Sztuki nad Rzeką, czyli wydarzenia, które w zasadzie łączy taką sztukę współczesną z naturą. No i przy okazji można się przespacerować nad naszą piękną Bystrzycą. Tegoroczna edycja to spotkanie z różnymi strategiami sztuki współczesnej. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zachęcam, żeby to wydarzenie sprawdzić. No i zakończymy sobie tym, co również już w najbliższych dniach w Lublinie. Karnawał Sztuk Mistrzów, 17. jego edycja, od 23 lipca do 26 lipca potrwa i będzie się dużo działo na Starym Mieście. No chyba nie będę tego wszystkiego zdradzać, bo ten program jest tak rozbudowany, że aż nie da się wymienić wszystkiego, co tutaj się będzie działo. No ale dużo, dużo cyrkowych wydarzeń, dużo wydarzeń również powiązanych z muzyką, więc jeśli chcecie zobaczyć, no to przez całe Stare Miasto będzie się ten festiwal rozciągał.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

The Whitest Boy Alive na 98,2 FM. No i tak patrzę na zegarek, zbliża się godzina 18, 4 minuty do niej pozostały, co oznacza, że powoli kończymy nasze godziny szczytu dzisiejsze w Akademickim Radiu Centrum. Była z wami Aleksandra Baranowska przez te 3 godziny, ale zachęcam, żeby jednak jeszcze z nami zostać, bo za moment czekają nas wydarzenia, no a później Serce z kamienia z Gabrielą Wolińską o godzinie 19, także zachęcam serdecznie, żeby przy tych odbiornikach pozostać, no a ja tymczasem się z wami żegnam. A pożegnam się piosenką Terrific Sunday, czyli Świat.

0: Znamy wyniki akcji Poszukiwany. O tym za chwilę. Powiemy także o kolarskich zmaganiach w Tomaszowie Lubelskim. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Dwudniowa akcja Poszukiwany przyniosła owocne żniwo. Policjanci sprawdzili 1300 miejsc i wylegitymowali ponad 3200 osób. Akcję przeprowadzono w minionym tygodniu. Celem inicjatywy było zatrzymanie osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania. Dlatego policjanci sprawdzali różne adresy i miejsca na terenie całej Lubelszczyzny. W efekcie podjętych działań zatrzymano i ustalono 118 osób poszukiwanych, wśród których znalazło się 6 obcokrajowców. Przykładowo jednym z zatrzymanych był 22-latek, poszukiwany dwoma listami kończymi. Funkcjonariusze z Chełma ustalili, że mężczyzna miał mieć związek z przestępstwami narkotykowymi. Działania objęły także osoby ukrywające się poza granicami Polski. Policjanci z Łukowa namierzyli w Holandii 35-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania oraz listem kończym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała i narkotykami. Kolarki znów przemierzą województwo lubelskie. W Tomaszowie Lubelskim wystartuje Tour de Pologne Women. Największy kobiecy wyścig kolarski ponownie odbędzie się na szlakach naszego regionu i potrwa 3 dni. Dziś na konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym poznaliśmy 3-etapową trasę, którą pokonają zawodniczki.
1: Ścieżka, na której bardzo nam zależy, jest promocja naszego kraju, promocja województwa lubelskiego, promocja miast startowych, etapowych, premii, tam gdzie przejeżdżamy. To jest niesamowicie ważne dla nas, bo kolarstwo jest tak pięknym sportem, że ono jedzie do ludzi. Zobaczcie, nie musimy przyjechać na stadion, na pływalnię. Tylko jesteś w domu, przyjeżdża ten peleton do ciebie, za chwileczkę zobaczysz w telewizji swój dom, twoje województwo czy swój region. I myślę, że to jest ta magia kolarstwa, że ono jadąc do ludzi niesie dobrą energię.
0: Mówi Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team i Tour de Pologne. Zmagania 4. edycji rozpoczną się 24 lipca etapem z Tomaszowa Lubelskiego do Zamościa. Następnego dnia zawodniczki przejadą z Włodawy do Lubartowa. Ostatni odcinek rywalizacji rozpocznie się natomiast w Janowcu, a metę ulokowano w Lublinie, gdzie poznamy tegoroczną zwyciężczynię.
2: Chcemy, żeby Lubelskie stało się także mekką turystyczną. Mamy co pokazywać. Mamy pokazywać przede wszystkim

0: człowieczeństwo. Odwiedzający będą mogli dostrzec w pracach cytaty ze sztuki mistrzów, które autor transformuje na język współczesny. Ponadto instalacje pozwalają uczestnikom niekiedy stać się ich częścią, co umożliwia bardziej osobisty odbiór. Już niebawem po tej właśnie wystawie oprowadzi sam autor. Na wydarzenie pójdziemy 29 lipca na godzinę 18. Start jest zaplanowany w holu Głównym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
1: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Polskie zespoły rozpoczną dzisiaj walkę o fazy ligowe europejskich pucharów. Pierwszy w rozkładzie jest Lech Poznań. Kolejarz o 19 zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z mistrzem Danii Aarhus. Godzinę później swoje zmagania w Europie rozpocznie Górnik Zabrze. Przed zdobywcami Pucharu Polski bardzo trudne wyzwanie. O 20 ekipa Michała Gaszperika również w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów na wyjeździe zagra z tureckim Fenerbahçe. Przejdźmy do piłki ręcznej. Od wczoraj szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin trenują już z piłką w hali Uniwersytetu Medycznego. W składzie biało-zielonych pojawiło się parę nowych twarzy. Cel na zbliżającą się wielkimi krokami kampanię 2026-2027 jest jeden – odzyskanie złota na krajowym podwórku. O nowych koleżankach z drużyny oraz planach na kolejny sezon mówi bramkarka biało-zielonych Paulina Wdowiak.
2: No na pewno dziewczyny są sympatyczne. Myślę, że fajnie się wkomponowały w ten początek, w ten zespół. Myślę, że będziemy tworzyć fajny kolektyw. Mam nadzieję, że będziemy się uzupełniać na każdej pozycji i każda wniesie to do zespołu, co będzie nam najbardziej potrzebne. Wiadomo, że w zeszłym sezonie niewiele nam zabrakło i może podsumuję to tak, że chciałabym, żeby w tym sezonie już nam nic nie zabrakło.
1: Pierwszą okazją na zobaczenie wicemistrzyń Polski w akcji będzie memoriał Edwarda Jankowskiego, który odbędzie się 7 i 8 sierpnia w Lublinie. Sezon ligowy szczypiornistki lubelskiej drużyny zainaugurują na początku września. Tydzień wcześniej podopieczne Pawła Tetelewskiego w Łodzi rozegrają mecz o Superpuchar Polski, w którym 29 sierpnia zmierzą się z KGHM Zagłębiem Lubin. I na koniec siatkówka. Już jutro w chińskim Macao rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów Kobiet. Niestety tym razem nie zobaczymy w nim reprezentacji Polski. Mimo to warto zwrócić uwagę na spotkania ćwierćfinałowe. W premierowym pojedynku Włoszki zmierzą się z Holenderkami. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 10 czasu polskiego. Również jutro Brazylia zagra z Japonią. To spotkanie zaplanowane jest na 13:30. W pozostałych parach, ale to już w czwartek, Turcja zmierzy się z Kanadą, natomiast USA zagra z gospodyniami turnieju Chinkami.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Na termometrach mamy 17 stopni Celsjusza. Występuje dosyć silny wiatr. Barometry wskazują 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

Serce z kamienia rozpoczyna Fit for a King z kawałkiem The Price of Agony i właśnie to jest z płyty Dark Skies, bardzo udanej zresztą, choć z tej płyty dzisiaj zdecydowanie bardziej do tej pogody pasowałoby When Everything Means Nothing, kiedy to właśnie, że o deszczu właśnie śpiewają, ale z racji, że tę konkretną piosenkę usłyszałam jako pierwszą od tego zespołu, to stwierdziłam, że na otwarcie audycji jest w sam raz. Gabriela Wolińska się z wami wita w ten wtorkowy wieczór, więc jak co tydzień sobie przyjrzymy się właśnie cięższej muzyce, głównie korowej, ale też generalnie jakichś defowych kawałków też trochę znajdziemy. Przede wszystkim dzisiaj dosyć dużo, może nie tyle nowości, co świeżej muzyki, głównie z tego roku, który już nam mija w połowie praktycznie, już za połową właściwie. Ale właśnie zaczęliśmy od takich nieco starszych rzeczy, bowiem następny utwór będzie od Bullet for My Valentine, którzy to właśnie, jeśli chodzi o ten rok, no to ucichli na razie, bowiem na koniec 2025 roku kończyli trasę koncertową z okazji 20-lecia Poison. I właśnie wtedy napisali, że 26 rok będzie kolejnym rozdziałem. Nie skomentowali tego szerzej, więc zapewne siedzą nad muzyką, no bo właśnie ostatni album mieli w 2021 roku i z niego właśnie posłuchamy sobie Bastard za chwileczkę. Jeszcze tylko wspomnę, że no oczywiście za chwilę jeszcze wstąpimy do kącika wieku 20, więc również nieco starsza muzyka przed przeglądem właśnie nowości i zapowiedzi też kilka będzie, ale najpierw wspomniane Bullet for My Valentine i kawałek Bastards.

No i wkroczyliśmy właśnie w nasz kącik wieku 20. Zresztą z polskim akcentem i nie jedynym jeszcze w tej audycji, ale cierpliwości. Na razie mieliśmy właśnie Turbo na antenie z kawałkiem Czeka Waleria Szatana i to część pierwsza tego utworu, który znajduje się na płycie o tym samym tytule, czyli Kawaleria Szatana, który wręcz przeciwnie właśnie nie nawiązuje do, w sensie nie pochwala szatana, tylko właśnie wręcz przeciwnie działa. No i jedna z tych pierwszych mocnych płyt Turbo, która zapisała się zdecydowanie w historii muzyki czy polskiego thrash metalu, no tutaj na granicach w sumie z heavy metalem. Ja bardzo w tym utworze słyszę Iron Maiden, no nie wiem jak wy, ale właśnie myślę tutaj, no to jest jeden z tych szybszych utworów zdecydowanie na płycie obok Żołnierza Fortuny, reszta jest taka no nieco spokojniejsza, jeśli można tu oczywiście mówić o kategorii czegoś spokojnego. No i kontynuujemy nasz kącik wieku 20, również bardzo znaną i szanowaną płytą, choć tu przeniesiemy się prawie 10 lat później do 95, czyli płyty Draconian Times, czy The Draconian Times od Paradise Lost, więc nieco skręcimy w klimaty gotyckie, gotyckiego metalu, ale no jeszcze tutaj trochę mocy się zdecydowanie znajdzie. Shadow Kings na naszej antenie już teraz.

No i mogliście przez chwilę sądzić, że audycja się zmieniła lub niechcący wam radio przeskoczyło na inną długość fali. Nie, to akurat było zamierzone, bo Prezydent to jest jeden z tych zespołów, którzy no właśnie bawią się po prostu gatunkami i tutaj dużo elektroniki za nami. Nawet chwilę takiego popu się znalazło, ale zdecydowanie też potrafią krzyczeć. Chociaż właśnie no podobno, bo zespół jest anonimowy, jak ktoś jeszcze nie słyszał, no to jest dosyć szybko rosnący zespół anonimowy, co zawsze budzi pewne niepokojące właśnie myśli, że to jednak jest wygenerowane, ale skoro zaczęli koncertować, no to chyba tutaj nie ma dyskusji. Zwłaszcza, że 4 września wydają płytę, z której to Doom Loop właśnie będzie pochodzić, bo to jest singiel najnowszy, który ją promuje. No i właśnie 4 września ona przyjdzie, będzie się nazywała Blood of Your Empire, no i że wiemy, że będzie miała 10 utworów, nawet setlistę już znamy. No i najwyraźniej te 10 utworów to jest standard już teraz, bowiem kolejna zapowiedź tutaj od Miss May I z kolei pojawi się w październiku, 2 października, również będzie miała 10 utworów. A nazywać się będzie No Place For Me, które właśnie ta płyta została zapowiedziana razem z ostatnim singlem właśnie z 10 lipca. No tutaj nie omawialiśmy go tydzień temu ze względu na inną, nieco ważną, ważniejszą premierę, którą omawialiśmy, ale właśnie chodziło o to, że tutaj nie bez przyczyny akurat przy tym singlu się to pojawiło, bo właśnie ten tytuł No Place For Me pojawia się w samej piosence Sanctuary, która właśnie się pojawiła 10 lipca i ona również teraz na naszej antenie.

Ponownie bardzo ciekawa mieszanka, tym razem od Poppy utwór If We're Following the Light z płyty ze stycznia, więc z tego roku, kiedy ona miała premierę. Natomiast ostatnio Poppy wywołała szum wokół siebie niemały, gdyż miała wystąpić właśnie na koncercie, ale zamiast niej razem z zespołem wyszedł sam zespół, no i ludzie się dziwili, pisali w ogóle, przez chwilę nie wiadomo było, o co chodzi, a potem się okazało, że przez ten dym, który panował w Ameryce Północnej po pożarach w Kanadzie, no to Poppy nie mogła wystąpić i właśnie opublikowała oświadczenie, że no po prostu trudno jej było oddychać, już nie mówiąc o śpiewaniu, dlatego zespół wyszedł sam i zagrał instrumentalne wersje jej piosenek. I tutaj można się kłócić, czy lepiej było oddać się ludziom za bilety, czy właśnie dobrze, że ten koncert się odbył. Myślę, że tutaj każdy ma swoje zdanie, natomiast będziemy zdecydowanie śledzić karierę Poppy pod względem jej ewolucji krzyku, no bo tutaj jeszcze ona stawia poniekąd jeszcze pierwsze kroki, jeśli chodzi o tę sztukę, no bo z popu się przenieść na taką inną półkę, że tak powiem, muzyczną, no to zdecydowanie trzeba było wielkiej odwagi i dużo treningu i jeszcze pewnie trochę przed nią. Natomiast przed nami z kolei kawałek od zespołu, z którym Poppy również nagrała jeden utwór, bo właśnie poprzez współpracę z różnymi zespołami z tej cięższej strony muzyki właśnie tak gładko weszła w te gatunki i właśie mowa tutaj o Knocked Loose, którzy tutaj akurat z kolei z Denzelem Curry nagrali kawałek Hive Mind. Również z tego roku nieco teraz dociążymy, jest właśnie nasz środek ciężkości audycji.

No i konsekwentnie tutaj nie tylko kontynuujemy ciężkość, ale również konsekwentnie G-Luka tutaj rozsadza głośniki. Jeśli nie macie litości dla swoich uszu, to zdecydowanie polecam tutaj Devils, utwór z stycznia właśnie tego roku. No i tak jak powiedziałam, konsekwentnie tutaj strzelają w nas gwoździami, więc można też oczekiwać, myślę, niedługo następnego albumu. Tutaj konsekwentnie również w grafikach, jeśli chodzi o single, w takim kółku różne takie kształty kolorowe można sobie obejrzeć też z tej strony graficznej, jeśli chodzi o ich muzykę. Tutaj japoński zespół G-Luka, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, a właśnie bardzo lubi takie tutaj zacieranie granic między elektroniką a metalem, to zdecydowanie odsyłam. No i teraz troszeczkę już, skoro mamy za sobą środek ciężkości, nieco spokojniej zdecydowanie i tutaj bardziej emocjonalnie podejdziemy do muzyki Cold Culture. Tutaj dawno płyty nie było, aczkolwiek też ostatnio wypuszczali już single. No jeszcze nie w tym roku, dlatego delikatnie się cofniemy do 25, do ostatniego singla Chemicals. I również tutaj spójnie graficznie, ale w nieco innym sposób, bo tutaj bardziej kolorami grają i rozmyciem postaci na okładkach. Również ciekawa rzecz do zobaczenia. Niestety na razie nie usłyszymy ich w Polsce, chociaż będą koncertować najbliżej w Niemczech i Austrii, będą mieli koncerty supportując Employed to Serve, ale w zamian za to możemy ich zdecydowanie posłuchać w radiu. I teraz właśnie wspomniane Chemicals na antenie Radia Centrum.

Bywa tak, że trzeba czekać na nową muzykę zdecydowanie długo, dłużej niż od Converge. Tutaj właśnie wbija akurat Celi na biało z dwoma albumami w tym roku, bo jeden wydali na początku stycznia, drugi dosyć niedawno właśnie, bo stwierdzili, że mają tyle materiału, że co on ma się kurzyć w szafkach, no i właśnie stwierdzili, że wydadzą dwa, bo czemu nie? No i właśnie tutaj słuchaliśmy z tego pierwszego z tych tegorocznych albumów utworu, konkretnie We Were Never The Same. No i tutaj a propos też nowości i zapowiedzi, to tutaj przed nami ostatni utwór i wspomniany, czyli obiecany akcent polski, bowiem chodzi o zespół Dimateria, który w kwietniu wydał 1984, czyli singiel, który ma promować właśnie nadchodzącą płytę. I również w kwestii zapowiedzi tutaj pojawiła się rolka razem z zespołem Demeted, co zapowiada pewną współpracę, ale właśnie jeszcze nie do końca wiadomo, nie zdradzili, czy chodzi o właśnie tą płytę, czy o jakiś bardziej projekt koncertowy. Jeszcze właśnie trzeba będzie na to poczekać, na to rozwinięcie. Natomiast kawałka sobie posłuchamy na sam koniec audycji. Jak wspomniałam, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnym Sercu z Kamienia za tydzień. Była z wami Gabriela Wolińska. No i zostawiam was z Dematerią. Miłego wieczoru.

sharp shock. They don't do it again. Dig it. I mean, you've got

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.